0: slab, kaj boljšega delat ne znal. Ful, cool, žur, špon, fans in mislim, too much.
1: Mi smo ful, cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija, cool.

Jo, Mažo, Mažo, ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepša more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi,

0: Janis Play.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.

0: Ed Sheeran. Here's Martin Garrix.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: This is David Guetta.
4: To je Kapris.
5: Številka ena na obali.
6: Številka ena na obali.
7: Kapris je zakon.

0: Kapris.
1: Kapris.
0: Številka ena na Obali.
2: What's going on? This is Temper City.
1: Radio Kapris.
3: To je Kapris.
4: Kapris je številka ena na Obali.